0: Radio Unipo Sanjsko kantona.
1: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unipo Sanjsko kantona.